andame ko e metar na mom e andame ko ya asahale ten yokatu dana karek yama watu ha mom fagira ko tak tak tak tak tak tak tak tak